0: ɛwɔ maadwem sɛ merehwɛ ne wia bɛware no menya kwahyea na meyɛ aboa kora a menya aboa funu wo nyame saa ɛyɛ nkwahyea sɛm ɛno na ama nnɛ wodie nim ne saa mahwe ase da go bi so saa sɛbe nneɛmahunu basabasa no ɛkɔ so no ɔbaa na wokɔhunu no wohunu no na ɔmaame no wonim nyansa sɛ ana ɔpapa no nim nyansa sɛ ɔde akɔla aba wiase na ɔde ne bɛkɔ sukuu anaa ɔde ne bɛsua adwuma wo na wodeɛ wo sika wɔ woho a wode ne kɔsua adwuma obi wɔ ha wɔsua adwuma nyina akora na wobiredi no wohu a ɛbɛyɛ woya mpanyimfoɔ sɛ ɔdɔ ne deɛ ne ho akɔdim ɔdɔ ne deɛ ne ho akɔdim sɛ wowɔ ɔba bi na wone te na ɔho kɔdi mu a yɛdi na ɛhaw pii saa sɛ ɛbɛyɛ woya ayɛ sɛ wobɛkɔ akɔku no anaa wobɛkɔ akɔhwe biribi agu ne so asɛe nabrabɔ a adeɛ a ɛmfa mmarakwa mu ɛnya ade papa nti sɛ woanyɛ saa nnoɔma no nyinaa na nka wo nyinaa nsi deɛ mekyɛ no wote ase nti wo ne ɔba te a di no wowɔ biribi na woyɛ ama no a deɛmekyerɛ nyina ne sɛ nyɛ sɛ menka sɛ mɛnyɛ biribi ma no o but mfa sɛ woadwene mu tententene sɛ mehwɛ ne skuul deɛ mewia bɛware no woyɛ saa a ɛma so o woyi ma 100 a ɛmu baako pɛ nti sɛ deɛ woabɛfa wɔ yere wɔ ha kɔ aburokyire ɛma no yɛ 100 ɛmu bɛɛ 5 anaa 10 pɛ na dodoɔ no aduru pɛ na ɔma sesa
1: monya dua kwanto mpɛ na
0: ɔmunya namfoɔ no mokɔdwane ne ghana kuo ne woɔ wɔ hɔ no bi na ɔmhu sɛ bɛma no abi ɔba no abi mu nyina mokɔba moyɛ adwuma wobɛba no ɔno so aberɛ a adɛn na mo nyina mokɔ adwuma no sɛ wɔna sɛla wo sa mɛyɛ aduane ɔnim sɛ africafoɔ na akɔ aburogye hɔ no ɔde aborɔfo no life no bi na ɛba mu saa pɛpɛpɛpɛ nti sɛ woyɛ ɛmaa ɛdu wɔ hɔ na mmarima du obiara sɛ wɔrehwɛ ɔbaa no skuul anaa ɔrehwɛ no university anaa ɔrehwɛ no adwuma nsua aba moma wie ne bi a mu baako pɛ nyame apata koraa no a tan no nyinaa ɛnyɛe ɛdeɛa ne ha adwene koraa sɛ wo bɛrima no wo upgrade wo ho o deɛ wo sɛ woyɛ sɛ sika wode bɛhwɛ no no fa hwɛ wo add value to yourself
1: sɛ wonim sɛ ɔbaa no a wanya ne na ɔne ne teɛ no wanya akoma pa ne ɔdɔ ne ne ma ɔbaa no
0: wagyimi
1: ɔnyimi
0: ɔnyamayɛ ɔyere
1: bɛba ɔnyamayɛ ɔyere ɛyɛ dɛn a ɛpɛ ne si yɛtiatia nsufi mu ne akɔsa nsu papa no ɛti ɔbaa no na ɛtena no wahyia ne sɛ medɔfoɔ ɛne wo ɛti me no wo ɛɛtena na yɛtumi akɔ yɛ anim ana ɔbaa no akyɛ aseɛ bi ɔnom a ɛhɛ ɔbaa no akyɛ aseɛ bi ɔnom a ɔbɛka akyerɛ wo sɛ ɔbɛka akyerɛ wo sɛ ao me ne wo te hɔ nom yi ebi a mehia nyɛma baako anaa mmienu a bɛtumi ebi a bɛsɛ mede ɛboa mu woyɛ bɛrima wonim sɛ ɔde ne teɛ no ɔboa wo ɛwɔ hɔ nom ɔpɛ sɛ ɔboa wo ɛti wowɔ bɛrima no wobɛboa no sɛbeɛku sɛbeɛ nya ado ɛsɛ kyerɛ nyɛnyɛ pɛ ne maame wɔ hɔ ne papa wɔ hɔ but ɔkɔfoɔ no a ne ne ɛwɔ abɔntena monhyia no ne maame no kɔbia ne maame ne papa koraa nim sɛ bi a wodi no ɔnim sɛ wodi no anaso ne ɔba ma adi no ana wɔba ma wɔ sɛbe wodi no ana obi a mehia wei sɛi bebi a mekɔ skuul ɛsɛ metoto nyɛma baako mmienu mmiɛnsa na mede kɔ ɛti wo na wobɛboa no saa nipa ma no de akɔ
0: but ana meka sɛ ade no bi a ɛyɛ no yɛwɔ limit o ɛdie no a wodi no yɛmpra na motwe nti mekora sɛ sɛ me ɔbaa wonyɛ adwuma koraa mendi o mempɛwo mempɛwo yɛ adwuma wo sɛ woyɛ adwuma sɛdɛ ɛbia sɛ menya ma wo a wɔhankasa wo ho nkyere wo wodi aseɛ sɛ wonyɛ hwee na wote hɔ na wodi wo ahoɔfa akyi a ɛno no ho ana ɛbɛa bɛfa wo nti deɛ woka sɛ maame nnim ɛbia no a wodi no no ɛdie deɛ ɛwɔ hɔ but deɛ mekyɛ sɛ sɛ wobɛyɛ ne papa a ɛmfa nhyɛ wo tirim sɛ tententene a woyɛ ne papa no wie na owie a ɔmmra mɛware wo sɛ owie na moware a fine mo aware a it ends there obi akɔ ne baabi ɔda mu a wode bɛhyɛ wo tirim sɛ tententene a meyɛ nadeɛ na wowie mɛware bi no ɛneɛ ɛbɛyɛ nsɛm bebree ɔho deɛ mekyerɛ yi ɛbɛyɛ nsɛm bebree ɛbɛyɛ nsɛm bebree nti ɛmfa nhyɛ wo tirim sɛ tententene a me ne ne tena na meyɛ ne papa na mewie abɛware no ɔwɔ maame na maame ne nhwɛ no maame no wontumi hwɛ ɔba me na mehwɛ akɔraa ne ma wo na mehwɛ ne wie na owie no awareɛ no ama so ɛkyɛ sɛ mabɔ ka agu ɛnam sɛ nnɛ bɛrima biara a wobɛhwɛ ɔbaa a ɛnya wo yere na wode bɛhyɛ wo tirim yɛnte ne yie ɛmmienu na wode bɛhyɛ wo tirim sɛ ɔbaa wei merehwɛ no ɔnyina ama ware no anaa ɔwie skuul ama ware no woyɛ kwasea woagyi me
1: mebɛ ne kɛ sɛ ɛna ɔbaa ne bɛrima no hyia a ka ɔmudi ne ho wie a ɔma ne sika